trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: A? Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
3: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
3: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
11: Dzień dobry, zabieramy dzisiaj parasole. Co prawda te deszczowe chmury mają być pod wieczór, ale nigdy nic nie wiadomo, bo w ciągu dnia chmur będzie bardzo dużo. Na termometrach 10 stopni, odczuwalna jest trochę niższa, ale maksymalnie dzisiaj 22 kreski. Ciśnienie nam spada. Dobrego dnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
14: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
13: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
15: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
13: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
12: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
16: SK Wrocław News.
11: Kasia Pawlak, wynieśli z firmy we Wrocławiu miedź o wartości 5,5 miliona złotych. Trzech mężczyzn zatrzymano w związku z kradzieżą miedzianych elementów. Dwóch 37-latków miało wynosić je z zakładu w plecakach. Policja odzyskała blisko 2 tony towaru, sprawa jest rozwojowa. Kolejne remonty na Krzywoustego we Wrocławiu. W ubiegłym roku wyremontowany został odcinek od Alei Bricknera do mostu na Widawie w kierunku Długołęki. Teraz wymieniany jest asfalt między mostem na Widawie a Poprzeczną w kierunku centrum. Prace potrwają do końca listopada.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor
16: w Radiu SK.
18: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
19: Ojoj.
18: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
20: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
21: Ja za chwilę do łazienki.
18: Kto jest już na nogach? Niech da znać!
20: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Eska Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Nawet Kwiatkowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest, święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek?
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer, pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie, bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: To każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne brasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: No. Jesteś ale jak naszym chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy. Dzisiaj jest dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego
1: dzikość
2: rana.
1: Z samego
2: ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipy, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, a to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
9: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
10: Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na wrocławskim odcinku autostrady A4, bo zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Kąty Wrocławskie. Patrzmy na oznakowanie, żeby się nie pogubić. Dzisiaj dużo chmur, pod wieczór możliwy jest deszcz, nadal ciepło do 22 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grodziąc i Toruń.
12: SK Sport News.
11: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
13: Jankes!
14: Kama!
15: I Wiktor!
16: W Radiu SK.
17: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak.
18: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
17: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
18: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
17: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.
19: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Właśnie Bogaj do wydawca tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No.
1: Piz.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w dniu stópkarzy, w dniu podologii.
0: No ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: Po prostu jej się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minie samochodową.
1: Ważne tylko, kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
16: Skoda.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
19: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
20: Pitlane. Elektryczne go-karty.
21: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
20: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
21: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
19: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
24: I po reklamie.

0: który jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina!
1: Karolina z nami, dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Co ty
2: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos! Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora, dzisiaj głos, bałam się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku. Co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, bo musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: No to się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
2: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka
0: była.
2: Całowa, prawda?
0: Tak, no. To był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
2: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie, nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
2: Nie,
1: dobrnęłaś
2: za 100 lat.
1: Do 1/3 swojego życia i stówę dostajesz od nas.
2: Dziękuję.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
2: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
1: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
2: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam, oczywiście, ja się w ogóle nie dam, absolutnie. Więc 12:30, 12:50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
2: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
23: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
29: Na AOW w pobliżu węzła Psiepole jedziemy wolniej, bo tam jest zwężenie, potem zrobi się z tego jeszcze większy korek niestety i to potrwa do końca października. Dzisiaj we Wrocławiu ciepło, do 22 stopni, dużo chmur, ale w ciągu dnia będzie jeszcze sucho.
28: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
27: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
1: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
3: SK Wrocław News.
29: Kasia Pawlak, Wrocław uruchamia program Akademia Smart City. Bezpieczne finanse z BIK. Mieszkańcy poznają sposoby ochrony przed cyberprzestępczością i kradzieżą tożsamości. Od dzisiaj w aplikacji Nasz Wrocław dostępne będą darmowe kody na alerty BIK. Śmieci zaskoczyły kąty wrocławskie, sprawdzają, co trafia do odpadów zmieszanych. Pokazowe sortowanie jednego kontenera przyniosło zaskakujące wyniki. W środku były m.in. setki plastikowych opakowań, bioodpady, szkło oraz odpady budowlane, które powinny trafić na PSZOK. Gmina chce teraz mocniej edukować.
4: Jankes!
5: Gama!
6: I Wiktor!
7: W Radiu SK!
9: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
29: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
26: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
9: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej, jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIP.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie, w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest. No. Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
4: No.
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: jest,
1: telefon przy uchu, prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda lewa.
0: Mhm. Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Gdzie poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulacjones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie
0: dobrze.
1: Spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. To już się kamerę.

0: Jakieś dangerous newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję to tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotek, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.
10: Ktoś powiedział pyszne.pl.
11: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
12: BMW. Radość z jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
18: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
19: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
20: Na facie mamy korek i to z każdej strony. Podobnie jest w centrum Wrocławia, również postoimy na większych skrzyżowaniach. Dosyć długi korek ciągnie się na AOW od Psiego Pola w stronę centrum. Z dobrych informacji będzie ciepło do 22 stopni, deszcz wieczorem.
19: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
18: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
17: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
21: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
17: SK Sport News.
21: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
22: Jankes. Kama i Wiktor.
23: Radio SK.
24: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
24: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
25: Podobno.
26: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczeka. Nie wiem.
25: Radio SK. a za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: z którymi
0: co leży
1: nie
0: zawsze
1: chcą,
0: tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu. Kama i Wiktor.
0: No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama.
3: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
4: Ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: I po reklamie.

0: to dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie
4: to nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani
3: to
4: spala.
3: Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: A Tomek, wiesz, to spierdalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: jeszcze.
1: Pięknie płyniesz, no teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83. Olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
2: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć. Chyba, że...
1: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, to nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
2: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
1: SK zapewnia ceny paliw niżej.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama.
4: I Wiktor.
3: Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
2: Uwaga, kierowcy, na Krzywoustego zaczyna się wymiana asfaltu na odcinku między mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną. W kierunku centrum będą utrudnienia. W pogodzie około 20 stopni, czyli nadal ciepło. Dzisiaj więcej chmur, pod wieczór możliwy jest deszcz.
8: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
4: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
20: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
4: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
21: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
4: Mówi to na kot z łódzkiego zoo. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
22: SK Wrocław News.
2: Kasia Pawlak, od dzisiaj podwójne utrudnienie na wrocławskim odcinku autostrady A4. Zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Kąty Wrocławskie. Równolegle trwają prace na węźle Budziszów. Wyznaczono objazdy. Kierowcy, zwracajcie uwagę na oznakowanie, żeby się nie pogubić. Pierwsze rodziny wróciły do mieszkań w Głębowicach w powiecie wołowskim. 2 tygodnie od wybuchu gazu w bloku. Wkrótce ruszy odbudowa 2 najbardziej zniszczonych lokali. 24 października upamiętnimy kolejnych urodzonych we Wrocławiu. W rejonie wzgórza Kilimandżaro mieszkańcy zasadzą 300 drzew.
23: Jankes, Kama i Wiktor
24: w Radiu SK.
25: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
1: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
26: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. I skubany wygrał tę olimpiadę.
25: Na czasie, na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, Tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dnia. Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I naprawiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać
2: ile ty jesteś Wiktor Zolą?
4: Tak, dla facetów. Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. No. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połechtało nasze ego. W związku z tym, Eska tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
4: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś
3: właśnie,
4: prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
4: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
4: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We Pray. Ręce w

0: każdego rana Kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego, będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes.
2: Kama.
3: I Wiktor.
2: W Radiu RTSK.
0: Jedno jest pewne, kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś tylko w Air Max.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
11: Dzisiaj termometry we Wrocławiu pokażą około 20-21 stopni. Podobnie będzie w innych miastach na Dolnym Śląsku. No i wszędzie czeka nas dzisiaj deszcz, to pod wieczór. Pamiętajmy o utrudnieniach na AOW w rejonie Psiego Pola i na czwórce w rejonie Kończów Wrocławskich.
10: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
13: Jankes. Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
16: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
15: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
17: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
18: W tym momencie pani szef. Nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: kiedyś był taki zespół Las Ketchup, a serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: O, właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć, SK. Ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna, bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psalterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psalterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Twój własny kąt. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonali

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ja?
1: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
3: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
4: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: odpadł. Poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bochomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korosie, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest odpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią,
3: to moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł, albo może być, mogą być Ateny, bo tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
3: Tak.
2: Okej, dobry pomysł.
3: Ateny albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie, Kraków.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy...
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Eska.
1: A jak mówię...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
7: Raczej cały dzień we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku pochmurny, chociaż jakieś prześwity słońca też mogą być. Do 20 stopni maksymalnie, pod wieczór ma już zacząć padać. Kierowcom dzisiaj też nie będzie łatwo, przypominam, AOW przy Węźle, przy Pole, tam są utrudnienia, to w kierunku centrum Wrocławia.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Minęła dziewiąta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
21: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
22: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
21: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
0: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
21: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
20: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
1: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
20: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
18: SK Wrocław News.
23: Kasia Pawlak. Jeszcze do jutra potrwają utrudnienia na placu Orląt Lwowskich. Naprawiana jest pęknięta magistrala. Pracy było dużo, bo doszło do podmycia aż 3 pasów jezdni. Kierowcy w stronę Braniborskiej mają do dyspozycji tylko jeden pas między Robotniczą a Nabycińską. Liczy się ruch. Za codzienny dojazd rowerem do pracy, szkoły, na studia można zgarnąć nagrody. Trwa 9. edycja akcji W kółko kręcę we Wrocławiu.
24: Nie liczy się, ile kilometrów zrobimy, jak szybko to zrobimy.
23: Mówi Monika Kozłowska-Święconek z Wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Akcja potrwa do końca listopada.
25: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9. Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
15: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
14: Skoda.
15: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
16: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
19: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
18: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
19: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
18: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
20: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
20: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Na program zaprasza sponsor, multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
16: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14a.
0: Ciężko w to uwierzyć, ale zrobi się jeszcze dzisiaj cieplej. Temperatura we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku podskoczy do 20 stopni. Będą chmury, padać ma dopiero wieczorem. Przypominamy, że utrudnienia na Braniborskiej skończą się jutro. Na razie jest tylko jeden pas do dyspozycji.
16: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Jest 10:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
13: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
0: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
17: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
0: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
18: SK Wrocław. Sport.
19: Kasia Pawlak. W sobotę o 17:30 Śląsk-Wrocław podejmie Lecha Poznań w pierwszym meczu ligowym po przerwie reprezentacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że do kadry meczowej wrócą Piotr Samiec-Talar i Karol Borys. Mecz na Tarczyńskiej Arena. A wrocławscy koszykarze zagrają w sobotę na wyjeździe. Śląsk-Wrocław zmierzy się z Kingiem Szczecin w ramach Ekstraklasy. Początek tego spotkania o 17:30. Nieudana trzecia kolejka Basket Ligi Kobiet. Ślęza-Wrocław przegrała na wyjeździe z Głębiem Sosnowiec 72-76.
0: Dwie minuty po godzinie 10:00. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i zagrą ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli The Truth Shame McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Kit Waste, Tinelli, Major League DJs. 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.

0: Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
2: BMW. Radość z jazdy.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu SK.

0: Inna, ciekawe, czy tam, dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
12: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
17: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
18: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
17: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
18: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
17: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
19: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
25: Ani, mówiłam, że chociaż na chwilę pokaże się słońce. No i jest. I ma właśnie się czasami na moment pokazywać za chmur, chociaż deszczu możemy spodziewać się pod wieczór. Będzie dzisiaj ciepło, do 20 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Wiatr słaby. No ciśnienie nam trochę spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
7: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
2: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
12: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
2: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
22: SK Wrocław. Na czasie.
25: Kasia Pawlak. W sobotę, 10 października, muzyczna propozycja dla fanów Mroza, który pochodzi z Wrocławia. Artysta zagra w hali stulecia w ramach trasy Odpowiedni Moment. Będą nowe kawałki, no i oczywiście największe hity. W niedzielę w Dolinie Baryczy kolejna edycja Leśnej Kąpieli. To spacer wśród lasów, kontakt z naturą, no i chwila oddechu od miejskiego zgiełku. Ponad 500 000 widzów zobaczyło już nową kinową lalkę Macieja Kawalskiego. Mamy bilety do kina Helios. Piszcie redakcja.wrocław@sk.pl.
26: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać głosówkę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się 4-dniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy 4-dniowy. No, ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Michosza o psanach w Radiu SK, z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
9: A? Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
10: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Skoda.
14: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
17: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Gdy dobre się kończy,
8: lepsze się zaczyna.
7: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
8: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
7: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
8: Umów się na jazdy testowe
7: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
8: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
7: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
8: Jak widzimy słońce, to od razu człowiek się uśmiecha, mimo że na przykład może stać w korku, to uśmiechnijmy się do kogoś obok. Dzisiaj do 20 stopni maksymalnie, chmury też będą, a pod wieczór możemy spodziewać się we Wrocławiu deszczu. Jutro również deszczowo i już chłodniej.
7: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
6: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
9: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
9: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
14: SK Wrocław. Na czasie.
8: Kasia Pawlak, 17 października w Obornikach Śląskich odbędzie się charytatywny piknik dla małych wojowników. Wystąpią m.in. Ewelina Lisowska, Nowator i Dalija. Jesień we Wrocławiu to oczywiście czas dyni. Najbardziej wyczekiwane są spacery po dyniowej farmie w pobliżu hali stulecia. Będziecie robić sobie tam zdjęcia i szukać kolorowego świata jesieni. W piątek powracają kultowe otrzęsiny AWF Party. Świetna okazja do integracji studenckiej i rozpoczęcia roku akademickiego. Kolejne uczelnie mają świętować w przyszłym tygodniu.
15: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly i świetne Sunflower. Dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego, zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Skoda.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio SK.
2: Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marszememe najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Neptunika i Warif na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20 Radio SK. Ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
20: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
21: Uwaga, kierowcy na czwórkę od Kostomotów do kątów wrocławskich. Stoimy przez roboty drogowe, przez zwężenie, za to stoimy na AOW na węźle Wrocław-Przypole, jadąc w kierunku Kudowy. Uważajcie też na Halera do Powstańców Śląskich, coś nam się przytkało. Prognozy pogody mówią o 23, dzisiaj maksymalnie, wieczorem może opadać.
11: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: 13. Agata Chruściak. Zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowym i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole-Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
14: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
22: Jaka to była kobieta?
23: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła.
14: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
2: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
24: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
2: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
25: SK Wrocław. Na czasie.
21: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jesień przyszła, choć jeszcze tego w pogodzie nie widać. Od jutra ma się to zmienić. Dlatego w niedzielę można wybrać się na Dolnośląski Festiwal Dyni do Ogrodu Botanicznego. To oczywiście ikona jesieni, ta roślina pomarańczowa, którą będzie można zakupić, będzie można pooglądać ich okazy. A żeby się rozgrzać, można też wybrać się do kin na tą jesienną handrę. Dzisiaj jeszcze zobaczymy m.in. Lalkę, a od jutra nowe premiery, m.in. komedia przygodowa, film akcji Digger, czy coś dla najmłodszych Barnek Show i Kudłata Bestia.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esty. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Esty. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kygo i Max Magnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza, podkreślmy to na antenie Radia SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki, bar and food court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Esce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin Van Buuren i jego State of Trance. Armin Van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz. Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin Van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia SK i Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z Lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat. Zawdzięczamy to Flow. Talking Body w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Lubię, mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
11: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
12: Uwaga kierowcy, nieco ciaśniej zrobiło się na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich, Halera, Aleja Wiśniowa, także cierpliwości życzę, też w innych miejscach śródmiejskiej już trzeba zwolnić. Coraz więcej liści leci z drzew, zauważyłem jadąc dzisiaj do pracy, choć pogoda dzisiaj jeszcze trochę letnia, 23, ale wieczorem już pochmura.
11: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów elektro.

0: 567.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
2: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
3: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
4: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
3: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
1: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
5: SK Wrocław. Na czasie.
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Szykuje się gratka dla wszystkich miłośników kraju kwitnącej wiśni. Już w ten weekend w czasoprzestrzeni odbędzie się targ japoński Newcon, na którym no właśnie poznamy kulturę japońską, poznamy kulinaria japońskie, ale także nie zabraknie cosplayu i innych japońskich rzeczy. Imprezą towarzyszącą jest Game and Vintage Days, czyli gry retro będą towarzyszyć temu japońskiemu klimatowi. Będzie można pograć na starych konsolach, w stare produkcje, czy spotkać w twórcę Deluxe Ski Jump. Szczegóły w sieci.
7: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia, 14:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Edwin, Slim Shady na antenie Radia SK, 14:15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Plikomarsze kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Rozo, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może to numer sprzed kilkunastu lat Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zain i Sia, Dust Till Dawn. Przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Ta? Ekoplanet zabrał kontener z rób jeziorami.
9: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Tata chce schudnąć.
19: Mama chce mieć więcej energii.
20: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
18: Zróbcie to razem.
19: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
18: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
21: I po reklamie.

Liwka, poza tobą nic, w Radiu SK, tuż przed godziną 15. Obaj przed chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą.

0: Temperacity i Self-Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20 i mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe.
4: I przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
15: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
16: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
5: Jeśli planujecie jakieś wyjście dzisiaj wieczorem, no to parasol na pewno się przyda, bo popada we Wrocławiu. Jutro tylko 15 stopni, pogoda już się zaczyna zmieniać i będzie widać tą bardziej jesienną. Widać też coraz więcej was kierowcy na ulicach Wrocławia. Życzę dużej cierpliwości wyjeżdżając z centrum.
10: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
8: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
20: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
20: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
2: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
22: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
2: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
18: SK Wrocław News.
5: Krzysiek Staszkiewicz. Usłyszeli zarzuty za oszustwo na policjanta. Jeleniogórska prokuratura prowadzi śledztwo wobec trójki podejrzanych. Dwoje mężczyzn przyznało się do zarzucanych im czynów, trzecia kobieta nie. Dwoje z nich grozi do 8 lat za kratami, a trzeciemu mężczyźnie do 12 z uwagi na recydywę. Kładka nabycińska przez tydzień wyłączona z ruchu. Powodem konieczność wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji. To rozwiązanie tymczasowe. Przeprawa nad ulicą Legnicką docelowo ma zostać wyburzona. Zastąpi ją przejście dla pieszych ze światłami. Ruch wyłączony będzie od jutra.
18: Sońca i Koroście.
23: Czyli SK.
18: SK. W radiu SK. SK.
24: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi daj.
25: Jakbym był co najmniej w lewym narożniku.
24: Właśnie.
25: A w prawym Koroście.
24: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak. Mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane: szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Czy to jest obrzydliwe? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Estra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose.
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, a to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Aha. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
11: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
19: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: i Imagine Dragons w Radio SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu-Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć, Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, no. Można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład.
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja, Nasturcja chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa, Radio SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, to jest głucha noc.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie, taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment w Esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
14: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
13: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
14: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
13: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
17: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tata chce schudnąć.
9: Mama chce mieć więcej energii.
16: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
19: Zróbcie to razem.
9: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
19: Umów się na diet-med.pro.
1: I po reklamie.
15: Esko.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterie, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, stań, powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od balana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów

0: się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
0: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
9: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
16: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
17: Coraz was więcej kierowcy na ulicach Wrocławia. W szczególności cierpliwości życzę na śródmiejskiej obwodnicy, czyli Most Milenijny, Klecińska do Fatur, czy też skrzyżowanie Powstańców Śląskich, Halera, Wiśniowa. W prognozach pogody cały czas załamanie widać. Dzisiaj wieczorem popada, od jutra już chłodniej, 15 maksymalnie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
18: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Już prawie 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
20: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
19: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
21: Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
22: Co drugi filmik
21: filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
1: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
21: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
1: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
19: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
13: SK Wrocław. Sport.
17: Krzysiek Staszkiewicz. Zagłębie mocniejsze od Ślęzy wynikiem 76-72. Zakończyło się wczorajsze spotkanie Sosnowca z Wrocławiem. Żółto-czerwone wracają na tarczę, ale dużo czasu na odpoczynek nie mają. Już w sobotę czeka je domowe spotkanie z AZS-em UMCS-em Lublin. Start w KGHM Ślęza Arenie o 16. W sobotę także wielkie piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk podejmie na tarczyńskiej arenie Lecha Poznań. Hitowe spotkanie 10. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o 17. To będzie pierwsze spotkanie WKS-u po przerwie reprezentacyjnej.
22: Sońta!
23: Sońta!
22: I Koroście!
23: I Koroście!
22: Czyli SK!
23: SK!
24: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
25: O!
24: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzić ma do podologa. Zapraszam.

0: lubi zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. One Tikulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów.
0: O nie.
1: Prawda?
0: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do Żabki, odrzucili.
0: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie. Jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho, a po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
9: doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Pitlane. Elektryczne go-karty.
13: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
12: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
13: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tata chce schudnąć.
16: Mama chce mieć więcej energii.
17: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
15: Zróbcie to razem.
16: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
15: Umów się na diet-med.pro.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, że ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki, i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym panem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni
1: od oryginału?
0: To jest całkiem
1: zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart, skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa...
1: No dobrze,
0: dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździć.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie? Żeby...
1: Mm-hmm. Ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: Tata chce schudnąć.
3: Mama chce mieć więcej energii.
4: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
2: Zróbcie to razem.
3: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
2: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
5: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
11: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie

0: szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
7: Naprawdę długie korki o tej porze na ulicach Wrocławia i w centrum, i na śródmiejskiej obwodnicy, i na AOW, standardowo przy węźle Wrocław-Przepole w kierunku Kudowy, też na A4 uważajcie, kostomłoty, kąty stoją w kierunku Wrocławia. Jutro zdecydowanie chłodniej, 15 stopni zaledwie, dzisiaj wieczorem jeszcze parasol się przyda.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
9: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
10: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
9: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
8: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
11: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
8: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
12: SK Wrocław News.
7: Krzysiek Staszkiewicz. Przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci. W takim kierunku prowadzone jest śledztwo. Po śmierci 42-latka z Wałbrzycha. Mężczyzna zmarł w karetce po interwencji policji. Więcej piszemy na sk.pl. Na Dolnym Śląsku powstanie polsko-tajwański klaster technologiczny.
13: Tak, żeby ta myśl technologiczna z Tajwanu przyjechała do nas. To jest olbrzymia szansa.
7: Przekonuje Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. To kolejny etap współpracy z azjatyckimi przedsiębiorcami. Przypomnijmy, w czerwcu ogłoszono, że wybudują oni też park technologiczny w Mękini pod Wrocławiem.
12: Sońca!
14: Sońca!
12: I Koroście!
14: I Koroście!
12: Czyli SK!
14: SK!
12: Radio SK!
15: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
16: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
15: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
16: To takie burgundowe.
15: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas Pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od Ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawałem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Jadziu, szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy Ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: MMM Rihanna w Radio SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już nie, lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
11: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Andrzej!
14: A?
13: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
14: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest bardzo to ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, ura bura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie.
0: Możliwe, no?
1: Nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki, bar and food court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Skoda.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
16: Nie, a powinnam?
15: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
16: I możesz z nich korzystać?
15: Jasne, w każdej chwili.
16: To i ja się zapiszę.
15: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
17: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
18: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
4: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Sońta i Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania

0: Rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
0: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
2: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
3: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
4: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
5: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
6: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
7: Już 10 i 11 października w Czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
10: BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
14: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
15: Ulice powoli zaczynają się rozkorkowywać we Wrocławiu. Uważajcie jeszcze na halera Powstańców Śląskich, Aleję Wiśniową. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że dzisiaj jeszcze popada. Od jutra będzie chłodniej, 15-16 stopni przez cały weekend, ale szanse na przejaśnienia mimo to są przez najbliższe dni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
17: SK Sport News.
16: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
17: SK Wrocław News.
15: Krzysiek Staszkiewicz miał nawoływać do nienawiści i utylizacji marszałka Sejmu. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez autora bolesławieckiej Parady z Miłości do Gliny. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych. Jak informuje jeleniogórska prokuratura, trwa analizowanie materiału dowodowego i przesłuchiwanie świadków. Znamy wyniki trzeciego naboru do wrocławskich mikrograntów. Dofinansowanie dostanie 12 lokalnych projektów. Od koncertów przez spacer po sąsiedzkie spotkania. Wydarzenia są darmowe, choć na część z nich mogą obowiązywać zapisy. Dokładną listę znajdziecie na stronie miasta.
18: To ja może na początek pozdrowię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SKPL można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fukaj, Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Gdy dobre się kończy,
9: lepsze się zaczyna.
8: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
9: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
8: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
9: Umów się na jazdy testowe
8: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
9: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: Andrzej!
11: A?
10: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
11: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w Imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
2: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kąpiel w Odrze? Kranówkę prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nie owocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go.

0: bliska. I zamów Toyota Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
7: I po reklamie.
8: Wrocław na czasie.
9: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Czy Wrocławiowi może zabraknąć wody podczas suszy? Spokojnie, system zaopatrzenia miasta nie opiera się tylko i wyłącznie na wodzie, która akurat płynie rzekami. Ważną rolę odgrywają także zbiorniki retencyjne na Nysie Kłodzkiej. Jak przygotować miasta zarówno na za dużo, jak i za mało wody? To jeden z tematów kongresu Miasto, Woda, Jakość Życia, który odbędzie się 13 i 14 października we Wrocławiu. Szczegóły znajdziecie na watercity.pl. Wstęp darmowy, ale obowiązują zapisy.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, u których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
13: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
11: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Eska.
15: Eska.
11: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i Bedoesa, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie. Więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę m.in. Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek, jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: O,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Toyota prezentuje... Rok potęgi, 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psalterz wrześniowy, 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psalterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
10: I po reklamie.

0: imprezka Vestale, so Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie, 664-402-302, słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302, ktoś już próbuje, a ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie, nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy na pierwszą literę twojego imienia.
1: Zmieniam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszę u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w Totka.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. We'll be right back.

0: Bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
5: I po reklamie.
6: Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jesień przyszła, choć jeszcze tego w pogodzie nie widać, od jutra ma się to zmienić. Dlatego w niedzielę można wybrać się na Dolnośląski Festiwal Dyni do Ogrodu Botanicznego. To oczywiście ikona jesieni, ta roślina pomarańczowa, którą będzie można zakupić, będzie można pooglądać ich okazy. A żeby się rozgrzać, można też wybrać się do kin na tą jesienną handrę. Dzisiaj jeszcze zobaczymy m.in. Lalkę, a od jutra nowe premiery, szczegóły na stronach kin.
8: Muzyką się żyje.
9: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezce grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum bum bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak, tak.
0: Sylwia, no tak. Ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, tak, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. Tobi, Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze. Grzesiek?
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia co Skolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, stację benzynową i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
10: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak, to jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Maty Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Węsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie.

0: wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: I po reklamie.
2: Wrocław na czasie.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Szykuje się gratka dla wszystkich miłośników kraju kwitnącej wiśni. Już w ten weekend w czasoprzestrzeni odbędzie się targ japoński Newcon, na którym no właśnie poznamy kulturę japońską, poznamy kulinaria japońskie, ale także nie zabraknie cosplayu i innych japońskich rzeczy. Imprezą towarzyszącą jest Game and Vintage Days, czyli gry retro. Będzie można pograć na starych konsolach w stare produkcje. Szczegóły w sieci.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek,

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
2: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
3: Cześć, cześć.
4: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
3: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
4: wielkie,
3: bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
3: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
3: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
3: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
3: Nie.
4: To nie ma czegoś
3: jakby,
4: tego?
3: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przed Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
4: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
3: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
4: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
3: Bardzo,
4: że,
3: ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
4: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą,
3: no
4: nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem, albo Tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty. były. Albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
3: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
4: Wow, rzadkie to jest.
3: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
4: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
3: młodego?
4: Ja jestem
3: z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
4: Tak.
3: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
4: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny, tak. I wszystko się... Jak
3: musiał.
4: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
3: Manifestacja.
4: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
3: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
4: To prawda.
3: A teraz
4: to prawda.
3: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
4: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2.1.1.5, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
3: Skupienie.
4: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
3: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
4: Tak.
3: No to jest absurd.
4: No i byłeś tam no i byłem. Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś
3: były
4: potem 17
3: tata
4: milionów
3: i rodzeństwo.
4: Wiadomości?
3: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak. ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
4: no
3: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał, i ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
4: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
3: całość
4: będzie.
3: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
4: Nic
3: tak?
4: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz To, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten
3: no,
4: poprzedni.
3: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
4: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
3: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
3: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
3: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
3: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
3: Imperator.
4: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. To nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha, może? Masz coś takiego?
3: Znaczy, ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
1: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony.
0: SK Wrocław News.
5: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Gościem Radia SK jest dzisiaj pan Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry.
5: Panie dyrektorze, wolne tramwaje, które jeżdżą po Wrocławiu, one za bardzo też już nie przyspieszą, prawda? Bo to jest związane z układem też w środku na przykład. Ty na zewnątrz, gdzie idzie komunikacja na zewnątrz do osiedli, ale w środku, w mieście, w centrum nie będziemy mieć szybszej komunikacji,
7: no
5: prawda?
7: Tak, bo mamy układ centryczny i wszystkie tramwaje spotykają się na kawę w centrum miasta. Tak po prostu jest zbudowana ta sieć, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że my się nie ścigamy z innymi miastami na prędkość tramwajów, bo nie to się liczy, jak szybko ten tramwaj jedzie. Ja wiem, że jak siedzimy w środku w tramwaju, to mamy takie coś, Boże, znowu przystanek, ale trzeba patrzeć na coś innego i na to my we Wrocławiu patrzymy i świadomie absolutnie tak wygląda ta polityka miejska, że patrzymy na to, jak wygląda podróż door to door, czyli od drzwi do drzwi i istotne jest to, że dla mnie, czy dla pani redaktor, to czy ja mam do przejścia, czy pani ma do przejścia do tramwaju 700 metrów czy 350, to jest drugorzędne, najwyżej kroki wyrobimy. I zegarek będzie z nas dumny, albo
5: zdrowiej.
7: Telefon zdrowiej. Natomiast w przypadku seniora, albo mamy z dzieckiem, to ma znaczenie, czy ona ma do przejścia kilometr, czy połowę z tej drogi, 700 metrów, czy 350. We Wrocławiu mamy, i to nie jest nasza informacja, to jest serwisu Jak Dojadę, państwo korzystają z tego serwisu na pewno, słuchacze Radia SK to znają, gdziekolwiek jesteśmy, włączamy Jak Dojadę i się stamtąd dowiadujemy, więc Jak Dojadę sprawdziło różne miasta w Polsce i Wrocław ma najgęstszą sieć przystanków i ma największą częstotliwość tramwajów i najkrótszy czas przesiadek, co oznacza, że podróż od drzwi do drzwi jest szybsza, bo dlatego, że jak mamy 350 metrów do przejścia do przystanku, a 700 metrów do przejścia do przystanku, a tak na przykład jest ta różnica między Wrocławiem a aglomeracją górnośląską, a Warszawą, my po prostu mamy te przystanki bliżej miejsc zamieszkania, to nawet jak jedziemy tramwajem 17 na godzinę, to jest szybciej niż 5 km na godzinę szybkiego marszu. Więc lepiej szybciej dotrzeć na przystanek i krócej czekać na tramwaj, wsiąść w ten tramwaj, który będzie jechał wolno, bo on też jedzie wolno na przykład dlatego, że mamy korki tramwajowe w mieście. Dlaczego myśmy mieli teraz we wrześniu, dopiero od zeszłego weekendu mamy normalną, roboczą jazdę komunikacji miejskiej?
5: Bo remonty
7: były. Były remonty na ulicy Peronowej i to sprawiało, że nie mogliśmy dorzucić większej liczby tramwajów, bo po prostu sieć była niewydolna. To pokazuje, że my mamy naprawdę bardzo intensywną sieć, czy połączenia, czy trasowanie tramwajów.
5: Ale jest praca nad siecią?
7: Absolutnie tak, no bo przecież budujemy te tramwaje dalej, budujemy też szerzej, czyli Maślice, czyli no teraz Wojczyce trwają już niebawem koniec tej historii, Klecina tutaj, więc dojazd do szpitala na ulicy Borowskiej tramwajowej, więc tych miejsc jest naprawdę, tramwaj na Jagodno przecież projektowany, więc tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo i nam chodzi rzeczywiście we Wrocławiu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nam chodzi we Wrocławiu o to, żeby nie tramwaje jechały zamiast 17-19, tylko żeby były jak najbliżej domu i też te trasy tramwajowe, które budujemy, one też są tak projektowane, tych przystanków jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
5: Bo dla kogo te częste przystanki są właśnie? To też trzeba uświadomić ludziom.
7: Ma pani rację, rzeczywiście tak. To jest to, co wskazał nam szef, czyli Jacek Sutryk, który kiedy zostawał prezydentem, on zresztą wywodzi się z Departamentu Spraw Społecznych, więc jakby i też do nas raz po raz mówi, myślcie człowiekiem, nie techniką, nie technologią, co potrzebuje człowiek, więc rzeczywiście to, co on wprowadził, to było to, że bardzo silny ten wektor, czy aspekt demograficzny. Nie myślmy o mieście teraz, tylko myślmy o tym, co będzie, jak będzie wyglądało to miasto za 30 lat. On też daje prosty przykład. nie myśl o sobie jako człowieku 45-letnim, tylko jako 70-letnim. Jak chciałbyś, żeby ten Wrocław
5: wyglądał? Wszyscy się zestarzejemy.
7: Absolutnie tak i w ogóle się starzejemy. Wrocław jest jednym z trzech miast w Polsce, gdzie wiadomo, że w najbliższych kilkudziesięciu latach ludności będzie przybywać. Jesteśmy młodym miastem wciąż i ono będzie w miarę młode, ale ta liczba starszych rośnie i ważne, żebyśmy tak projektowali miasto, żeby ono z jednej strony było przyjazne dla młodszych, możemy o tym pogadać, jak pani redaktor ma ochotę, ale przede wszystkim też, żeby już teraz budować je tak, żeby ono było przyjazne dla seniorów.
5: A jak się zająć niżem demograficznym? Bo to już jest projektowane od kilku lat.
7: Absolutnie tak. No też widzimy ruchy demograficzne. To, że młodzi ludzie albo ludzie z rodzinami, nie stać ich na kupno dużego mieszkania w centrum miasta. Powiedzmy, że rodzina czteroosobowa potrzebuje 90 metrów kwadratowych. Oczywiście, że można i na 60 mieszkać i tak się dzieje, a nawet na 40, tylko to jakby ludzie widzą, że nie, jednak chciałbym mieć trochę więcej przestrzeni, więc kupują działki na obrzeżach Wrocławia albo poza Wrocławiem i tam budują domy. To świetnie widać na Jagodnie, które przecież w 2016 roku tam było 3000 mieszkańców, a teraz to jest kilkanaście łamane na 10 tysięcy mieszkańców, bo na tyle
5: małe
7: jest tam
5: pół.
7: Tak jest, absolutnie tak. I jak to Jagodno się zmieniało, to jest dobry przykład właśnie tych zmian demograficznych. Co powstało najpierw? Najpierw budowaliśmy tam żłobek i przedszkole z biblioteką. A potem jak te dzieciaki rosły, dobudowaliśmy szkołę na asfaltowej na 1200 dzieci, szkołę z przedszkolem. I będziemy niebawem budować kolejną tuż obok. No właśnie, dlatego, że ci ludzie z dziećmi albo potencjalni rodzice dzieci wynieśli się na te obrzeża, czyli mieszkają na obrzeżach i dbamy też o to, żeby właśnie takie obrzeże łatwiej można było dojechać, czyli trasa autobusowo-tramwajowa. Ale z drugiej strony w centrum miasta mamy wciąż bardzo wiele szkół, a jednocześnie coraz więcej seniorów tam mieszka, coraz mniej dzieci. To widać na podwórkach na przykład, nie? Że zresztą widać na przykład tak i super. I to najlepiej pokazuje sensowność tej imigracji z Ukrainy. Bardzo często na podwórkach, jeśli słyszymy dzieci, to one mówią po ukraińsku.
5: W ukraińskim, to prawda.
7: Więc my rzeczywiście te miejsca, gdzie jeszcze do niedawna szkoły pękały w szwach, prawdopodobnie za kilkanaście lat będziemy przerabiać na przykład w ośrodki wsparcia dla seniorów, w ośrodki opieki dziennej dla seniorów.
5: Ale no to już tak też to było, taki cykl, bo ze żłobkami pamiętam, jak było, potem było odnawianie żłobków. Podobna sytuacja z Jagodnem jest też na Żernikach.
7: Absolutnie, na nowych Żernikach. No to jest w ogóle świetny przykład, super, że pani o tym wspomniała. Nowe Żerniki, czyli to osiedle wzorcowe, tam jest bardzo duży teren, gdzie budujemy zajezdnię tramwajową dla tych tramwajów, które rozbudowujemy, to też, ale to jest absolutnie na uboczu, bo nieco bliżej będzie szkoła, znowu na 1200 dzieci i obok niej będzie akwapark, taki większy niż te akwaparki osiedlowe, nie tak duży jak na Borowskiej, ale większy. Właśnie
5: czyli
7: po to, żeby
5: trzeci,
7: tak jest, trzeci z tych mniejszych, czwarty w ogóle. I dlatego, żeby te dzieciaki miały od razu lekcje pływania jakby w standardzie, żeby wszystkie dzieci miały. Zresztą Wrocław w ogóle jest świetnym miastem pod tym względem. Bardzo wiele szkół ma obowiązkowe lekcje pływania, właśnie korzystając z akwaparków, korzystając z basenów Spartana czy NCS-ów. No, w każdym razie, albo basenów szkolnych, w każdym razie tam na tych Żernikach jeszcze szkoła, basen, czyli akwapark i do tego jeszcze Wrocławskie Centrum Sportu, gdzie będą boiska treningowe, ponieważ chcemy, żeby w Śląsku Wrocław grali wychowankowie Śląska Wrocław, więc tam będzie na przykład boisko pełnoprawne, takie wielkie boisko, tak byśmy stadion na Maślicach przykryli dachem, bo właśnie taki stadion, właśnie nie stadion, a boisko przykryte dachem, no, pełnowymiarowe boisko z pełnowymiarowym dachem, olbrzymia kopuła, absolutnie olbrzymia, większa niż hala stulecia, to tam powstaje.
5: Więc... A naprawdę brzmi jak projektowanie przyszłości.
7: No tak jest. Tak rzeczywiście jest, tak jest.
5: Zanim przyszłość, no to teraźniejszość jest trochę taka niespokojna. Dostajemy wrzutki od ministrów, od pana premiera, że coś się może wydarzyć. My tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że jest gdzie się ukryć. Sprawdziłam, gdzie ja mogę się ukryć. Szef, pan prezydent Jacek Sutryk powiedział w Karpaczu, że będzie schron przy ulicy Chłopskiej, będzie budowany, ale tak naprawdę nie wiemy, co robić.
7: Tak, to jakby w tej sprawie na pewno polecam zajrzeć na wrocław.pl, bezpieczny Wrocław, tam wpisać sobie wyszukiwarkę bezpieczny Wrocław i tam Te wszystkie informacje są zebrane w jednym miejscu. Wszystkie, czyli na przykład gdzie szukać schronów, co mieć w plecaku ucieczkowym, co mieć w spiżarce domowej i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie informacje tam są. Ale ma pani rację, że nie wiemy i ja rozumiem to, bo i też muszę szczerze powiedzieć, znaczy to, co my wiemy, to to, że my chcemy wiedzieć wewnętrznie, czyli w tej chwili robimy wielką inwentaryzację tych miejsc we Wrocławiu. Wiemy, że potrzebujemy miejsc schronienia. Zaznaczam, że mówię miejsca schronienia, nie schrony. Oczywiście chętnie...
5: Do schronów dojdziemy.
7: Do schronów dojdziemy. Chętnie chcielibyśmy mieć to, co ma Szwajcaria dla 130% populacji, bo tam nie tylko dla wszystkich Szwajcarów jest miejsce w schronie, ale nawet dla 1/3 takich dodatkowych, którzy by byli uciekinierami skądś, żeby gdyby coś. Plus zakładają to, że ktoś może nie mieć miejsca zamieszkania, więc nawet jak będzie w gościach u rodzin, to i tak dla niego miejsce będzie w schronie. Więc, no ale oni do tego dochodzili 100 lat. Oni zaczęli budować pierwsze schrony w XIX wieku. Wtedy Polski na mapach nie było. Nie? Więc to jest najlepszy, które tam są wciąż wykorzystywane, bo są modernizowane. Więc to jest najlepszy dowód, że nie od razu Kraków zbudowano.
5: A teraz
7: to
5: dla ilu potem mamy mieszkańców?
7: Dla 3%. Dla 3%. I no, nie ma co ukryć. Dlatego na przykład rozmawiamy z deweloperami, że jeśli budują cokolwiek i też bardzo często właśnie w tych takich pertraktacjach z deweloperami pojawia się to, że my mówimy jako urząd, okej, budujcie jak budujecie, ale chcemy garaże, które tam będą w budynku, żeby one miały żelbetowe konstrukcje, żeby one miały silne stropy, żeby to były miejsca schronienia.
5: Ale to jest ustawowo już zmienione.
7: Absolutnie tak. Ustawowo jest zmienione od teraz. My o tym rozmawiamy od 3 lat, od kiedy ten bezpieczny Wrocław wjechał. I też jakby ustawa sobie, a rzeczywistość często sobie, bo na końcu jest pewna norma budowlana i znaczy my jesteśmy tu bardzo restrykcyjni, tak po prostu. Znaczy nie przepuszczamy, nie idziemy tutaj na kompromisy.
5: Ale wykorzystujemy właśnie te nowe budowle. A schron na ile będzie osób i przed wszystkim chroniący?
7: To byłoby świetnie. Mamy na centralny schron. na Kupskie, jak tam dojechać, będą korki. Nie, i to też jest, to jest dobry przykład właśnie tego, że o, jakbyście Państwo szukali pomysłu na biznes, to polecam rzeczywiście pójść w obronność, bo to będzie olbrzymi rynek, już jest olbrzymi rynek i ten przetarg nam bardzo dobrze pokazał, bo myśmy założyli 35 milionów na budowę tego schronu dla kilkuset osób, więc niewielki tak naprawdę, znaczy wielki w stosunku do Wrocławia, do potrzeb Wrocławia niewielki i w ogóle jakby, no, to nie jest na 2000 osób i założyliśmy, że to będzie kosztowało 35 milionów w przetargu wyszło, że 57, była tylko jedna firma, która 57 milionów zaproponowała. Od 2,5 roku mamy taki program,
5: właśnie.
7: Tak jest, mamy program Bezpieczny Wrocław, zresztą wzorujemy go na Szwajcarach i Szwedach, bo oni tam to robią od wielu, wielu lat. Na przykład ten taki poradnik bezpieczeństwa, który super, że rząd zrobił w zeszłym roku i w tym roku rozsyłał, pod koniec zeszłego roku i w tym roku on tam trafił i rząd się chwalił. Wrocław ten sam poradnik zrobił w 120 tysiącach egzemplarzy w maju zeszłego roku i ludzie w formie gazetowej to dostali przez lokalnych specjalistów z lokalnymi też danymi, gdzie się ukryć, co zrobić, gdzie dzwonić, więc i też pierwsza pomoc też tam jest, więc...
5: Ale wykorzystujecie wszystkie pikniki, eventy, które
7: tak
5: się dzieją we Wrocławiu.
7: Więcej powiem. Chodzi o to, żebyśmy dawali takie rzeczy, które są użyteczne. Więc też zmieniliśmy nawet gadżety miejskie na takie, które są użyteczne. Generalnie my wszyscy tutaj razem sobie współpracujemy i dzięki temu rzeczywiście na każdym takim pikniku, ale też w szkołach w tej chwili, wszystkie szkoły średnie już takie szkolenia miały i to są szkolenia nie robione przeze mnie, przez urzędnika, tylko specjalistów.
5: I wszystkie szkoły będą, uczniowie wszystkich szkół będą
7: tak,
5: szkoleni?
7: Teraz wchodzimy do podstawówek, najstarsze klasy. My do tego zatrudniliśmy ludzi, którzy są byłymi antyterrorystami, którzy są byłymi wojskowymi, ale wojskowymi na przykład szkolonymi też na West Point, czyli przywieźliśmy wiedzę z Ameryki, więc to są konkretne działania. To jest to, że uczymy na przykład dzieci, co zrobić w przypadku, nie wiem, porwania, w przypadku jakiegoś ataku, jak rozpoznać sytuację zagrożenia, bo ona eskaluje i tak dalej, i tak dalej.
5: No mądre rzeczy potrzebne nam są.
7: Tak.
5: Czy to będzie
7: tak
5: to szerzej dla wszystkich?
7: Będzie i cały czas jest i przeznaczamy na to i też radni miejscy rozumieją to i przeznaczają na to sensowne pieniądze, bo pieniądze inwestowane w obronność zwrócą się nam nawet, jeśli nie będziemy mieli i odpukuje.
5: Wiedza
7: nie malowane. Wiedza zostaje i ona się przydaje w różnych miejscach. Jak my będziemy wiedzieć, że w plecaku ucieczkowym mamy mieć na przykład zastrzyk z adrenaliną, to my idąc teraz na grzyby do lasu, być może to weźmiemy, bo sobie przypomnimy, że kiedyś ugryzła mnie pszczoła albo osa i miałem wielkiego bąbla i jak ja będę w środku lasu, to ani lotnicze pogotowie ratunkowe, ani karetka tam nie przyjedzie. Tam jestem skazany sam na siebie w przypadku i muszę sam się wyratować. I tego na przykład uczymy przy okazji obronności. Uczymy też tego, że na co dzień na grzybach może ci się to przydać.
5: Bardzo dziękujemy.
7: Dziękuję.
5: Gościem Radia SK był Tomasz Cikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
7: Dziękuję.
0: SK Wrocław News.
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której przyjrzymy się, jak poprawić jakość życia czworonoga, co zrobić, żeby nie pies nas wyprowadzał na spacer i jak mądrze podejść do relacji z psem, to sprawdzała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
8: Co możemy doradzić osobom, które właśnie wzięły psa, zaadoptowały psa? Ten pies jest jeszcze mały, może zacznijmy od małych czworonogów. Jakie pierwsze takie zasady, o czym powinniśmy wiedzieć, pamiętać, żeby no, łatwiej się nam żyło razem?
9: Irena Uczerniejewski, trener behawiorysta. No, przede wszystkim myślę, że należałoby się doedukować. Może nawet, jeżeli ktoś już ma psa, no to powinien zacząć się edukować teraz, kiedy już go ma, ale najlepiej byłoby to zacząć robić, zanim się tego psa do domu weźmie, dlatego że najwięcej problemów z psami wynika z tego, że jest pewien mit na temat psa. Już narósł od kilkudziesięciu lat, jak ludzie zaczęli zabierać psy do siebie, do domu, tak nie po to, żeby mieć psa do jakiegoś użytkowego działania, tak, że na przykład nie pójdę z nim na polowania, bo będzie pilnował posesji, tylko teraz większość psów ludzie biorą po to, żeby po prostu mieć przyjaciela, żeby tak do kochania, jak to się mówi, tak, czyli żeby poleżał na kanapie, nie, i żeby był z nami. I to już tak no, kilkadziesiąt lat trwa, a wcześniej te psy były typowo użytkowe i narosło mnóstwo mitów na temat psa i jest takich dużo stereotypów w społeczeństwie, które no, są mocno krzywdzące dla samego psa i one też generują problemy, tak, przez to, że myślę o tym, że pies na przykład, nie wiem, gryzie, jak jest mały, bo smędzą go zęby, albo jak przez to, że myślę, że pies musi się wybiegać i potrzebuje dużo ruchu, mogę sobie narobić kłopotów przyszłościowo, więc dobrze byłoby się doedukować, ponieważ ta nowa wiedza, no ona jest, nie jest aż tak trudno dostępna, jak jeszcze kilka lat temu przed pandemią, zanim był ten wysyp tych wszystkich online, tak, ludzie wyszli, my również, tak, wyszliśmy do internetu, żeby opowiedzieć wszystkim, słuchajcie, to wygląda teraz tak, a nie inaczej, no ale jednak mimo wszystko, jak już coś tam sobie wpiszę w Google, nie, szczeniak, coś tam, no to tych informacji takich fałszywych, powiedzmy, czyli tych, które już są nieaktualne, może trochę być, poza tym ludzie też mają przekonania swoje. Mieli może wcześniej psa, ktoś miał psa. Polacy to są w ogóle znawcy psów, tak? Wszyscy wiedzą na temat psa wszystko. Już mieli kiedyś swojego i przecież robili to i tamto i to działało. No tak jak z dziećmi, wiadomo. A nauka no, pokazała nam, że jednak to wszystko wygląda inaczej. Tak jak ze wszystkim praktycznie, nie? Z dziećmi, z wychowaniem. Też to wygląda zupełnie inaczej teraz niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż 30 lat temu. Więc dobrze byłoby się doedukować i myślę, że to jest podstawa. Bo samych takich zasad jest kilka tylko prostych, które można by było zastosować do psa i być może wielu problemów już uniknąć, nie? Nie chodząc na żadne szkolenia i nie wiadomo co, ale edukacja to podstawa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, mowa ciała psa, komunikacja psu, bo to jest coś, co bardzo dużo nam daje. Od niedawna tak naprawdę wiemy na ten temat więcej, znaczy powiedzmy, no tam już od kilkudziesięciu lat jakieś tam badania są na ten temat, no ale powiedzmy, że w ostatnich latach to eksplodowała, ta wiedza wylała się po prostu dookoła i trenerzy, behawioryści gdzieś tam już wiedzą, no a ludzie tak masowo jeszcze mają te swoje stereotypy typu o pies, zobacz, wstydzi się, o wie, że źle zrobił i inne, nie? Kiedy pies na przykład pokazuje nam sygnały stresu, albo kiedy psy komunikują się ze sobą, już pokazują jakieś agresywne zachowania na takim niskim szczeblu, zachowania agresywnych, gdzie jeszcze chcą rozwiązać konflikty. Ludzie to ignorują albo myślą, że to jest zabawa pomiędzy psami. Najczęściej jest to uznawane jako zabawa, no i później nagle się okazuje, o mój pies taki był spokojny, bawił się z innymi psami, teraz rzuca się na wszystkie, nie? I to wszystko wynika z tego, że no, raz z jakiejś tam niewiedzy i robienia z psem tego, czego się nie powinno, ale też właśnie z braku umiejętności oceny tej mowy ciała psa, która jest dosyć skomplikowana i jest tego bardzo dużo, tych zachowań, ale no, nie trzeba też wszystkich poznać, żeby dać sobie radę.
8: Jeżeli chodzi o właśnie, tak jak pan wspomniał o tym, że pies wie, że źle zrobił, czy to mit, czy to faktycznie tak jest?
9: No to jest jeden z największych mitów na temat psa, bo chodzi o to, że jak ktoś, najbardziej taki sztandarowy przykład, ktoś wchodzi do domu, jest zniszczone, nie, i pies przychodzi i pokazuje jakby swoim ciałem, swoją mimiką, tak jakby właśnie pokazywał, że źle zrobił, że to jest po prostu zupełnie inne zachowanie, ale jest trochę podobne do człowieka, który tak się trochę kuli, nie, pokazuje, że no sorry, przepraszam, to nie ja, nie, i albo to ja, ale nie chciałem i tym podobne. I, no i wtedy i ludzie mają to przekonanie, że pies wie, że źle zrobił, natomiast pies nie ma pojęcia, że źle zrobił. On reaguje na emocje właściciela, który przyszedł do domu. Być może już wcześniej dostał opiekę za taką samą sytuację i sobie już wie, że jak ktoś przyjdzie i będzie taka, a nie inna sytuacja w domu, no to, czyli będzie to porozwalane, no to właściciel będzie zły, bo pies nie wie dlaczego, albo po prostu w danej danej chwili właściciel już jest zły, wkurzony, już mówi, co ty tu zrobiłeś. Ja no to jakbym tak powiedział do kogoś, no to on też by w jakiś sposób zareagował. Więc pies nie wie, że źle zrobił. I nawet mało tego, bo to oczywiście może być tylko tam Ireneusz Czerniewski sobie mówi, a ja wiem swoje, nie? Natomiast jest badanie na ten temat naukowe, w którym wprowadzano psy z właścicielami do pomieszczenia. Tam była miska i w tej misce było jedzenie. I mówiono właścicielom, że będzie taka sytuacja, że pies nie może zjeść tego jedzenia. I właściciele wychodzili, zostawał tylko człowiek i pies. Inny człowiek, który ten taki pozorant i pies. I ludzie wchodzili do środka i mówiono ludziom, że pies zjadł smakołyk. I psy, mówiono im, że zjadł smakołyk w sytuacjach, w której zjadł smakołyk, naprawdę, i w której nie zjadł smakołyka. I w sytuacji, w której pies nie zjadł smakołyka, ale ludziom mówiono, że go zjadł, to ludzie swoimi emocjami, będąc źli na psa, były te same oznaki stresu u psa, mimo że on nic nie zrobił. Więc tak samo reagował pies, który zjadł smakołyk, i ten, który nie zjadł, ponieważ on reagował na emocje właściciela, który był wkurzony, że pies nie dał sobie rady z testem.
8: W takim razie my rezonujemy pomiędzy sobą w jakiś sposób.
9: Zdecydowanie te emocje cały czas krążą pomiędzy nami i nasze emocje mają bardzo duży wpływ na zachowania psa i też trzeba wziąć pod uwagę to, że pies przejawia szereg emocji, które determinują jego zachowania, tak jak nasze zachowania determinują emocje i musimy brać to pod uwagę, nie? Że przede wszystkim za zachowaniami stoją emocje. Nie? Ludzie bardzo często skupiają się na samym zachowaniu, czyli na tym, że pies coś pogryzł, czy pies ciągnie na smyczy, że pies skacze i próbują to zachowanie w jakiś sposób opanować. Nie? Czyli idą na szkolenie i no, teraz nauczymy psa nie skakania, nauczymy psa chodzenia przy nodze, to nie będzie ciągnął, nauczymy psa komendy pójść, to nie będzie gryzł i tym podobne. A to nie działa, nie? Ponieważ jeżeli samo zachowanie w jakikolwiek sposób nawet uda nam się opanować, a stoją za nim emocje, to w takim razie nie opanowaliśmy tych emocji, czyli nie rozwiązaliśmy przyczyny tego zachowania. Przez co ono wyjdzie gdzieś indziej. Te emocje muszą w jakiś sposób znaleźć ujście i coś się musi z nimi wydarzyć. To sobie tak po prostu nie zniknie, nie? Więc właśnie to skupianie się na zachowaniach to jest podstawowy problem w dzisiejszych czasach, nie? Że ludzie bardzo by chcieli rozwiązać zachowanie, nie skupiając się na przyczynie, dlatego że tak jest po prostu szybciej.
8: Jeżeli chodzi o to właśnie przykładowe pogryzienie czegoś, ściany, kanapy, w takim razie jak się najlepiej zachować? Czy to też jest zależne od konkretnego psa?
9: Znaczy w momencie, kiedy przychodzimy do domu, czy tam po prostu pies już coś pogryzł, no to należy sprzątnąć to, co pies zniszczył i tyle. I nic więcej nie robić. Nie ma sensu psu pokazywać tego, mówić mu, że źle zrobił, żeby to zostawił i tym podobne. Nie? Bo po pierwsze, nawet gdyby to działało, to i tak pies zrobił to najprawdopodobniej pod wpływem stresu silnego, albo przynajmniej jakiegoś tam stresu o jakimś tam nasileniu. Nie zrobił tego z nudy, jak to się mówi, albo na złość. Więc jeżeli pies się stresował i coś pogryzł, to ja muszę się zastanowić nad tym, dlaczego mój pies jest stresowany. Czy dla niego jest problemem to, że zostaje sam w domu, bo problemy separacyjne to jest duży problem w dzisiejszych czasach. Przez tą pracę zdalną i częste siedzenie z psami, potem nagle wychodzenie, no to może na przykład generować problemy separacyjne. I jeżeli pies coś pogryzie, no to muszę się zastanowić, dlaczego to pogryzł, a nie skupiać się właśnie na tym, na tej chwili. Nie, że to jest pogryzione, że za tym stoją jakieś emocje, ja muszę te emocje rozwiązać.
8: A jak się szuka tych emocji?
9: Jeżeli pies zostaje sam, no to mogę nagrać psa, jak zostaje sam i zobaczyć, co się dzieje z nim, nie? Skoro mowa ciała coś mi mówi psa, no to będę widział, czy jest zestresowany, zaniepokojony, czy po prostu nagle obudził się i stwierdził, dobra, nie mam co robić, to sobie pójdę, pogryzę sobie nogę od stołu, bo tak też może być, nie? Ale no to już będzie na pewno zdecydowanie rzadziej, nie? Więc pies domyślnie w momencie, kiedy czuje się źle, będzie próbował coś złapać, pogryźć, porzuć, ponieważ to sprawia mu przyjemność, to sprawia, że on się czuje lepiej. Neuroprzekaźniki wtedy się aktywują i pies po prostu będzie się czuł lepiej, niezależnie od tego, czy mu się w danej chwili chce poczuć lepiej, czy nie, zaczyna coś gryźć i to samo poczucie się poprawia. Więc pies w silnym stresie będzie niszczył i gryzł wszystko dookoła. W jakimś niskim poziomie stresu też może coś wziąć i weźmie coś pogryzie. Więc warto tutaj zaznaczyć, że pies powinien na co dzień mieć możliwość gryzienia, niszczenia, żucia, lizania, bo to są takie zachowania mocno wyciszające, uspokajające. Najlepiej, żeby to były jadalne rzeczy, czy nie gumową zabawkę z kauczuku, nie, który nie da się zniszczyć i tylko można ją rzuć, tylko coś, co naprawdę można rozwalić, a najlepiej jeszcze, jak można byłoby to zjeść, więc połączyć zabawki takie węchowe, zrobione z czegoś tam, z jakichś materiałów, kartonów czy czegoś, czy nawet silikonowe, z jedzeniem, które tam jest w środku. Jest, wtedy ma takie pełne zadowolenie, że może coś pogryźć, porzuć i to zjeść. Nie? To jest zachowanie ściśle powiązane z zachowaniami łowieckimi, takimi, kiedy pies poluje. Nie? W momencie, kiedy drapieżnik zabija swoją ofiarę, no to musi coś z nią zrobić, nie? I musi właśnie porozrywać, to tam sobie podziubać, nie porzuć, ale nawet taki pies wolno żyjący, który potrzebuje zdobyć pożywienie, no to też musi gdzieś iść, wygrzebać coś z ziemi, nie, z kubła wyciągnąć, coś tam porozrywać, żeby to jedzenie zdobyć, no trochę trzeba się namęczyć i to dobrze wpływa na psa ogólnie, dawanie mu takich rzeczy do gryzienia, do żucia. Nawet jak nie ma z nim problemów, to on powinien mieć możliwość rozładowywania się w ten sposób, no a tym bardziej, jeżeli są jakieś problemy. Oczywiście to samo dawanie tego nie może nie rozwiązać problemu, nie, być może trzeba gdzieś tam głębiej sięgnąć i poobserwować psa, nie, co się dzieje i dlaczego się tak dzieje.
8: Załatwianie się w domu też to zazwyczaj jest, kiedy pies jest jeszcze szczeniakiem. Czy na to jest jakieś rozwiązanie, czy po prostu to trzeba systematycznie uczyć, wychodzić i to jest kwestia czasu?
9: to jest takie rozwiązanie, nie? Że systematycznie uczyć, wychodzić i to jest jakaś kwestia czasu. Oczywiście jednym pójdzie szybciej i wolniej, tu też mogą być różne problemy, z różnych powodów to może wynikać, ale no, jeżeli nie mamy żadnych kłopotów z tym, no to różne są systemy. Niektórzy odradzają maty do rozkładania, podkłady higieniczne tak zwane. Ja akurat lubię to rozwiązanie, bo to w bardzo prosty sposób można zachować czystość w domu i powoli tą matę przesuwać sobie w stronę wyjścia i potem jak widzę, że pies tam zaczyna chodzić coraz częściej, no to iść zabrać go, po prostu wyjść z nim na dwór i nagrodzić go za załatwienie się na dworze. Natomiast mogą być różne inne problemy wynikające z tego, że pies fika za dużo, nie? Na przykład przez to, że jest za bardzo pobudzony, za mało sypia, tak, ma jakieś tam swoje problemy inne, no to on może wtedy się załatwiać tak nieregularnie, może nie chce się załatwiać na matę, no to może być bardziej skomplikowany problem, ale z założenia, no ja bym używał mat, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, ogród, nie, i może za każdym razem sobie otworzyć balkon, czy tam taras i pies wyjdzie na ogród, no to wtedy mat pewnie nie potrzebuje, nie? No ale bardzo wiele osób nie ma takiej możliwości, więc takie podkłady i takie systematyczne ćwiczenie jak najbardziej rozwiązuje problem.
8: Pies trochę rośnie, chcemy, żeby nauczył się chodzenia na smyczy, ale nie tak, że pies wyprowadza człowieka, tylko że człowiek wyprowadza

0: gorącą przeciwko ciągnięciu, to jest moim zdaniem pójście za psem. Czyli zamiast ciągać tego psa po osiedlu, na przykład, żeby przejść dookoła osiedla i zrobić te 2-3 kilometry, bo mam taki plan, to dać psu więcej swobody w tym chodzeniu na smyczy, żeby on mógł poprowadzić nas, pójść sobie tam, gdzie będzie chciał pójść. Oczywiście to jest bezpieczne, jeżeli nie idzie zjeść jakiegoś, nie wiem, kurczaka, nie wiem, nogi 4-dniowej albo nie wychodzi na ulicę, to dać mu dużo więcej swobody, żeby mógł chodzić, węszyć, eksplorować, żeby ten spacer był mniej nudny i wtedy trochę symulujemy psu jakby puszczenie ze smyczy. Nie ma się co bać, że teraz pies, przecież on nie może prowadzić, bo mnie zdominuje czy coś tam, to są już naprawdę bardzo stare teorie. I jak tej swobody psu damy więcej, to zadowolenie spaceru będzie większe. Pies się uspokoi przez to chodzenie, węszenie, właśnie eksplorację i wtedy będzie nam lepiej szedł później gdzieś tam dalej, nie mniej będzie tego ciągnięcia. Ale ciągnięcie na smyczy, no to jest bardzo duży problem taki ogólny, jeżeli chodzi o psy i tutaj no, trzeba byłoby się skupić na też na przyczynie, nie? Bo pies raczej rzadko kiedy ciągnie z samego powodu ciągnięcia, bo to nie jest dla niego nic przyjemnego ciągnąć na smyczy. Najczęstszym powodem ciągnięcia jest po prostu podwyższony poziom pobudzenia. A pobudzenie to jest znowuż największy problem tak naprawdę moim zdaniem. Najczęściej występują jakieś problemy przez to, że psy mają podwyższony poziom pobudzenia, bo są utrzymywane w tym pobudzeniu poprzez zabawę z innymi psami, przez rzucanie piłek, poprzez wysoką aktywność właśnie taką fizyczną, którą niepotrzebnie się dawkuje psom, jakby one po prostu były jakimiś zwierzętami, które po prostu potrzebują nie wiadomo jak dużo zabawy i biegania, nie? A to jest, wpada się wtedy takie zamknięte koło, pies się coraz bardziej pobudza tym ruchem, tą zabawą i coraz więcej potrzebuje, jak ja mu tego nie daje, to gryzie, niszczy, ciągnie, szarpie, skacze i no i też staną takiego pobudzenia ludzie mogą bardzo łatwo to przyrównać do siebie, bo sami nieraz byli pobudzeni i wiadomo jak działamy w stanie pobudzenia, nie? To działania są takie mało sensowne, nie mało przemyślane i pies będzie działał tak samo, więc dużo lepiej się działa, kiedy się jest spokojny.
1: Czyli jak powinien na przykład wyglądać taki idealny dzień, jeżeli chodzi o spacery i odpoczynek, właśnie spanie, ten czas niepobudzenia, na przykładzie może labradora?
0: To jeżeli chodzi ogólnie o rasy, to ja bym nie patrzył w ten sposób, w ogóle bym nie przyklejał do swojego psa, że mój pies jest labradorem, to potrzebuje tego, a mój pies jest borderem, to potrzebuje tamtego, bo patrzyłbym na psa najpierw przede wszystkim jako na psa. I pies jako pies ma swoje jakieś tam potrzeby gatunkowe, czyli 16 godzin spania, około 5 godzin takich zachowań sprzyjających wyciszaniu się, czyli leżenie, polegiwanie, gryzienie, właśnie rzucie, węszenie, lizanie i około 2-3 godzin takiego zachowań sprzyjających pobudzaniu się, ale to nie są 2-3 godziny na bieganie za piłką, nie? Tylko tak pójście na spacer, bieganie sobie jakieś tam, w zależności od tego, ile pies chce, to nie pobieganie, że pójdę i go puszczę z psami innymi, czy porzucam mu piłkę, czyli ja będę generować ten ruch i będę go pobudzać do biegania, tylko idę sobie na taki spacer, który jest bardziej eksploracją, nie właśnie chodzeniem, węszeniem, sobie gdzieś tam podwożę i wtedy to też będzie dawać psu takie zaspokojenie nawet większe niż bieganie i ruch, nie? A dopiero później, jak to zrobię i zobaczę, jak mój pies jakby funkcjonuje w tym schemacie, to mogę sobie myśleć, dobra, mój pies jest borderem, widzę, że potrzebuje czegoś więcej, nie? Być może, bym porobił z nim jakieś ćwiczenia, nie? Ale też nie, że będę z nim ćwiczyć po 2-3 godziny dziennie, albo rzucać mu frisbee przez 2-3 godziny dziennie, albo jak labrador, to muszę z nim też pójść, bo musi się wybiegać z innymi psami, bo on tak lubi inne pieski, bo to potem będzie generować problemy, nie? Jakby takie przykazania podstawowe, które dałbym każdemu, kto ma psa, dużego, małego, nieważne, czy szczeniak, czy dorosły, to jest nie pobudzać psa i pozwolić psu w spokoju funkcjonować i się wyciszać. I to już, czy nie pobudzać, czyli po prostu nie wprowadzać go w ruch swoim zachowaniem, nie? Właśnie rzucaniem zabawek, bieganiem przy rowerze, puszczaniem z innymi psami i dać psu się wyspać te 16 godzin porządnie, dać mu się wyciszyć, rozładować te pobudzenia codzienne, stresy też. Trzeba pamiętać o tym, że pies żyje w tej chwili w potężnym stresie, nie? Żyje w świecie, który jest totalnie nieprzystosowany do życia dla psa, jest przystosowany do życia dla ludzi. Pies wychodząc na spacer musi spotykać bardzo dużą ilość innych psów, nieporównywalnie dużą do tego, co było 5 lat temu, 10, 20 lat temu. Osiedla są coraz większe, jest coraz mniej na nich przestrzeni, coraz więcej ludzi ma psa, jeden pies wychodzi, jest jeden pies za drugim, jeden za drugim. To są potężne koszty emocjonalne i jak tego jest za dużo, to też potem to wpływa na zachowania, nie? Więc i oprócz tego, no wiadomo, wychodzi to ulica, do samochody, do ciągle bodźcowanie. Nawet gdzieś kiedyś tam przeglądałem badania, w których porównywano poziom stresu kortyzolu u psów, które żyją na wolności, takie półdziko, dziko żyjące i takie, które żyją właśnie z ludźmi, nie? I te psy, które żyją z ludźmi, miały 80% wyższy poziom kortyzolu, nie? Więc to, bo nie, właśnie nie miały tej możliwości, bo tamte psy same decydują o tym, czy będą sobie teraz leżeć, czy będą chodzić, nie? Czy pójdą teraz coś poszukać do jedzenia i tym podobne, nie? Więc to też o czymś mówi nam. Zresztą ludzie podobnie funkcjonują, tak?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że no każdy człowiek też czasem jest zestresowany i przebodźcowany, więc no w takim świecie żyjemy.
2: I w tym miejscu musimy postawić kropkę, ale do tematu czwornogów jeszcze wrócimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi.

we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOS-a 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni, sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd, z Kalifornii, pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Freed From Desire.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: 13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram w Esce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek, to jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit, dajcie znać na eskowym messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 5 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo. SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

O tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justin, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSN, ale nie tylko, będzie też Marlon Hofstadt m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... Są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album. Przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze. Ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila, jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale, ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115 i to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
5: Tak, jestem gotowa.
4: To powiedz mi, co gramy.
5: Gramy teraz Bambi i BDS 2115 Cyrk.
4: Radio SK. A ja przedstawię się głosem BDS-a.
1: To jest premiera w Radio SK.

0: 20.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Radio SK. Shut up, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss, to Calvin Harris i Dua Lipa, ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku. We got all the
1: hits right here. To jest premiera w Radiu Esce.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości. Był między innymi, byli właściwie Bambi i Beatles 2115 z ich cyrkiem. Był Marlon Hofstadt i David Guetta, Caught Up. Były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć między innymi z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? No ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: nim spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy, ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce, a przynajmniej oby, Sanach za moment.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Lonery, Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek. Wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę, słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, do usłyszenia.